Żeby mógł wymienić bryję za twarą, a Tour de France za ruská kola, a Moliera za gogola, a Virginka za rudý máčka, a taky kankán za kozáčka, a v baretu, v kabaretu.